nocy przeżył. Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę przyjacącej kurce mąkle. Będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

tak za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

0: się trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce krzyczło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe. Proszę, chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

koleżanki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki fajki.

Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę przyjecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i teraz.

przystać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce krzyczło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

Morning came on my phone. Some of the pieces that they

Love is everywhere.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: Ziemianinu pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: Za okropne trio, oni wciąż biją.
1: Biją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

minęła godzina 22, to jest You've Got The Vibe, przed mikrofonem jest Maciej Bancerz i dzisiaj opowiem, co prawda też z gościem, który w tym momencie dołączy, o festiwalach, które w najbliższe 3 tygodnie prawdopodobnie w ramach małego maratonu festiwalowego odwiedzę. Line-up jest potężny, a też doświadczenia, jakie tam doświadczę, bo jak to inaczej nazwać, będą też piękne. Realizuje dzisiaj Weronika Pawlak, a my opowiadamy o Las Festiwalu, o Openerze i na końcu Audio River razem z Sudo, który jest już ze ścianą. Ja was zapraszam na najbliższą godzinę, a my słuchamy teraz na początek Just od Bicepa, który właśnie wybił 11 lat wczoraj. Jest to piosenka, utwór, który jest już w tym momencie ponadczasowy. Zapraszam was na najbliższe 5 minut z Bicepem. A w ubiegłym weekend na Jasnej 1 odbyła się premiera nowego albumu Icarusa, którego jednym z singlów jest Obudzę się. W ten piątek pełna premiera albumu na streamingach, ale potem posłuchacie Icarusa, właśnie tego singla Obudzę się.

obudza się Ikarus. Mam nadzieję, że obudza się na ich występ na Las Festiwalu. Niestety Las Festiwal jest owiany tajemnicą i line-up dopiero poznamy na samych scenach, gdy będzie można spojrzeć na tablicę. Ciekawe rozwiązanie, może jest to ze względu na to, żeby iść za vibe'em i za tym, co słyszymy, a nie na konkretnego artystę. I do tego was też zachęcam, bo Las jest festiwalem, który wydaje się, że właśnie niekoniecznie musisz znać jakieś nazwisko, żeby coś ci się spodobało, niekoniecznie nawet z muzyki, z której się spodziewałeś, bo będzie scena, przypominam, basowa, będzie scena groove techno, będzie scena heartbeat, na której będą live i down tempo i tam właśnie Ikarus się pojawi. Jeżeli będziecie, to do zobaczenia pod sceną. Będzie też etnobotanika, a że my jesteśmy w radiu, zagram dzisiaj Planeta Radio. Jeszcze dzisiaj będzie taka jedna gra z tym, co dzisiaj mamy, bo dzisiaj mamy Dzień Ojca, więc wszystkim ojcom wszystkiego najlepszego w tym momencie. Dobrze, że was mamy, a jeszcze do utworu na temat taty jeszcze przejdziemy dopiero, gdy będziemy przy Openerze.

mamy całkiem niezłą reprezentację muzyki elektronicznej jako Polacy. I tak właśnie na Etnobotanikę Was zapraszam. Jeżeli wcześniej nie odkrywaliście takich brzmień, warto to doświadczyć na żywo. Ale to, co na Las Festiwalu najlepsze, to oczywiście Rising Stage, na którym jest najpiękniejszy house, jaki słyszałem w życiu, w najpiękniejszych warunkach, o wschodzie słońca, ze sceną, która przypomina słońce i poniekąd była inspiracją do mojego najnowszego tatuażu. Więc teraz posłuchamy Free You Got To Leave Hugo i Ultranate, a potem przejdziemy już powoli do innego festiwalu.

Tata to freestyle od Buzz Victim, a możecie się zdziwić, że jest trochę polskiego, trochę angielskiego w tym utworze, ale to nic dziwnego, bo duet ten założony jest w Londynie w 2022 roku przez polsko-angielską piosenkarkę Mary Manow i amerykańsko-angielskiego producenta Henry'ego Claytmana. I właśnie wystąpią na Alter Stage Openera. Przyznam, że ta scena też jest ciekawa. Niektórzy headlinerzy Openera wręcz mogliby wystąpić również na Offie jako headlinerzy. I właśnie przez to, że to jest na Alter Stage'u, oni nie są headlinerami Openera. Na przykład będzie OK Low, a będzie też Buzz Victim, których jeszcze posłuchamy może. Posłuchajmy innego utworu, nie takiego już w hołdzie dla taty i na freestylu. 27A Pitfield Streets. A zaraz przejdziemy do Joya Anonymousa, który również na Alter Stage'u wystąpi na Openerze z utworem Joy Up The Streets.

Joy Up the Street od Joy Anonymous. Przypomnę, na Alter Stage Openera. Nie przypomnę sobie teraz, w którego dnia, ale wydaje mi się, że może to być środa. I środa jest właśnie jednym z najciekawszych dni, tak samo jak sobota. I teraz coś jest... Postanowiłem zagrać jedynie rzeczy elektroniczne na tym festiwalu, z racji, że już się kiedyś jarałem tym, że wystąpi Florence, czy DXX, czy też Nick Cave, a my teraz posłuchamy Łaszewo, czyli właściwie duet, czy też zespół z Kalifornii, który bardzo szybko TikTokowo zdobywa popularność. Jest to ciekawe zjawisko, ale zagram ten utwór, dlatego że rok temu wystąpiła na tym festiwalu autorka oryginału utworu Messi, a my posłuchamy w ich remiksie. Trochę w ramach hołdu dla niej, że nie udało mi się jej zobaczyć, bo nie byłem na pełny, tylko na sam weekend. Więc Lola Young to jest zjawisko obecnie. Teraz trochę żałuję, że nie widziałem. Bardzo chętnie bym ją zobaczył. My słuchamy Łaszewo i wersję Messi, a potem posłuchamy Horse Girl, Earth is Turning, która będzie trochę łączyć opener z Out the River, bo Out the River miało Horse Girl rok temu, a opener w tym roku Earth is Turning. Zostańcie z nami.

0: co prawda nie Horse Girl, ale jest z nami pewien DJ Sudo, a mój kumpel Tymi, który prowadził jeszcze do niedawna audycję chwilę po mnie, ale wrócił do nas, żeby poopowiadać trochę i porozmawiać na temat Audio River, który się zbliża.
1: Cześć, witam bardzo serdecznie jako reprezentant miasta Łódź. No nie mogło mnie zabraknąć na tym segmencie.
0: To prawda, łódzkie Audio River to nowa jakość. Mam nadzieję, że w tym roku pierwszy raz bez większych podtopień i za to trzymam kciuki, chociaż pogoda na wszystkich trzech festiwalach, o których dzisiaj gadałem, wygląda, że może być różnie.
1: Tak, no faktycznie Audio River myślę, że na razie wygląda, że dotrzyma swojej tradycji deszczu i więcej deszczu. Chociaż wszystkie prognozy można sobie teraz potłuc, a jak to zawsze mówię, mieć nadzieję na najlepsze, przygotować się na najgorsze.
0: Dokładnie, a my już w tle słyszymy utwór od formacji, która pojawi się pierwszego dnia Audio River w piątek, już za 3 tygodnie, jeżeli dobrze liczę, albo za 2, zależy w jakiej czasoprzestrzeni żyjecie. Tego dnia właśnie warto też odwiedzić Prodigy, ale czy masz jakieś swoje must go, must have, które jeszcze dzisiaj możemy też posłuchać na przykład?
1: Tak, na pewno Prodigy to jest chyba największy booking tego festiwalu i który wymadlałem, myślę, chyba odkąd tylko wypełniałem ankiety na Audio Riverze. Także bardzo się cieszę, że to się udało, jako że no, Prodigy jest chyba moją ulubioną kapelą tego typu. I bardzo miło będzie ich posłuchać też w towarzystwie ludzi, którzy jednak są bardziej dobrani niż powiedzmy na Orange Warsaw Festival.
0: Jestem pewien też, że wizuale na scenie głównej będą niesamowite, bo Audio River jest z tego znane, że ta scena naprawdę wymiata pod tym względem i audiowizualnie na takim Prodigy jeszcze nie byłem aż tak doskonałym, tak, którego się spodziewam.
1: Tak, przypominamy, że scena główna na Audio Riverze w zeszłym roku została zrobiona na nowo. Widziałem, że teraz poszła jakaś akcja, że niektórzy dostawali kawałki starej sceny poprzetapiane w logo Audio River.
0: Piękna sprawa, 20-lecie Audio River. Fajnie, że takie rzeczy też się dzieją. Co do tego, co jeszcze w piątek, masz jakieś propozycje?
1: Tak, piątek wygląda bardzo fajnie, przede wszystkim bardzo groovy. Między innymi zagra Benko, który ostatnio trochę przyspieszył w swoich setach, jest bardziej znany z takich eksperymentalnych, wolnych rytmów, ale jego ostatnie nagrania są szybsze i takie bardziej w dzisiejszych czasach.
0: Jest groove.
1: Tak, też oczywiście Dea z Septem, czyli duet nie do podrobienia. I na to na pewno też się...
0: Tam będą B2B, tak?
1: Tak, będą B2B i na to na pewno się wybiorę. Z mocniejszych rytmów I Hate Models robi powtórkę i w sumie się cieszę, bo w zeszłym roku grał bardzo późno, w sobotę, kiedy już byliśmy...

0: scenie, na której też to wygląda niesamowicie, nie wziąłem jej jeszcze na tak dużej scenie. Mam nadzieję, że rozwali system, że tak nazwę to delikatnie.
1: Tak, więc dużo, ale też swojsko, więc bardzo fajnie.
0: Tak, a po Prodigy co dzisiaj zagramy?
1: Po Prodigy myślę, że poleci kolejny wykonawca z piątku, czyli X-Club, na którego też oczywiście czekam. Dwóch młodych, silnych chłopaków, wpisujący się w groovy UK-owy, około też transowy klimat całego piątku, ale też myślę całego tego festiwalu.
0: To zupełnie jak my, dwóch coś tam chłopaków. Wild Frontier, The Prodigy, zostawiamy was z końcówką, a zaraz X-Club, Desire to Stay.

0: Właśnie rozmawiamy o piątku na Audiolivery. Przypomnę, że to będzie 10 lipca. I już słyszeliśmy kilku artystów, którzy tam zagrają, ale mamy nie tylko piątek, mamy jeszcze sobotę, a także niedzielę.
1: Dokładnie tak. I tak jak piątek dla mnie jest tak naprawdę, no Prodigy to jest główne, co w piątek będę chciał zobaczyć, tak sobota jest już dużo bardziej intensywna i dużo bardziej rozległa, jeśli chodzi o mnie. Myślę, że również się wpisuje w trendy, które opisałem wcześniej, bo od razu nam się w line-upie rzuca Claire, DJ Gigola czy Edwin, czyli absolutna topka, jeśli chodzi o aktualną scenę groove'owo-technowo-transową. DJ Gigola grała bodajże w zeszłym roku albo dwa lata temu, teraz trudno mi sobie przypomnieć.
0: Tak, ja też ją kiedyś widziałem na zagranicznym festiwalu, tam gdzie teraz się odbywa The Hive, to się jeszcze nazywało Melt. I przyznam, że jestem pod wrażeniem jej też albumu, który jest przewodnikiem do jogi. Nie wiem, czy próbowałeś, polecam, wycisza i fajnie się do tego
1: robi. Na pewno
0: jogę.
1: Będę musiał spróbować.
0: Więc myślę, że taka mała polecajka od You've Got The Vibe.
1: Myślę, że
0: po
1: festiwalu trochę rozciągnięcia się nam przyda. No a Edwin to Edwin, już chyba na wszystkich poprzednich Audiolivery'ach był, co prawda w back-to-backach, więc fajnie, że w końcu...
0: Fajnie, że pochodzi też z Miasmatu, który polecamy.
1: Tak, Miasmat zawsze polecamy. Też chyba masz jakieś rozmowy z chłopakami, więc odsyłamy.
0: Zdarzało się. A my tymczasem chyba zmierzamy już powoli do Malgraba, który

0: go teraz usłyszymy.
1: Tak, Malgrab za chwilę poleci i on też zagra w sobotę. Jak to się z kolegą Bartkiem z Radia Żak śmiejemy, że powinien dostać polskie obywatelstwo już pod względem tego i na ilu tych audioriverach się pojawia. Bo
0: jeszcze... A rok temu zagrał chyba 3 razy, więc...
1: Tak, tak, jeszcze pamiętam, że w Łodzi chyba miał 2 w piątek i w niedzielę, wtedy kiedy była ta nieszczęsna ewakuacja. W zeszłym roku na pewno też był. Był chyba jeszcze na tym projekcie... Audio Rivera w klubach, jeśli dobrze pamiętam, więc w ogóle, tak jak mówimy, pozdrawiamy z tej strony oczywiście Radio Żak, odsyłamy też do nich, mają bardzo dużo fajnych rozmów właśnie specjalnych a propos Audio Rivera.
0: Łódź reprezentant, my zostawiamy was z New York od Malgraba.

To był Malgrabs z kawałkiem New York. Kawałek, który nomen omen został wydany w tym roku, natomiast na Driverze w zeszłym roku. Udało mi się idealnie nagrać, kiedy Malgrabko grał, więc jestem z tego momentu bardzo dumny, bo nagrań miałem dużo, a akurat ten się trafił i okazało się, że to jest moje ulubione jego wydanie zeszłego roku. Wracamy do omawiania Audi Rivera i powiemy sobie teraz o tym, co dalej się dzieje w sobotę, ponieważ tak jak mówiłem, sobota jest cała napakowana. Odwiedzą nas m.in. goście z poprzednich lat, m.in. Funk Tribu, który to w zeszłym roku musiał na chwilkę przerwać swój set, natomiast z ważnych powodów. Miejmy nadzieję, że w tym roku odbędzie się bez żadnych niezapowiedzianych wypadków. Oprócz tego, to co słyszymy w też, i Klang Künstler, który to grał na Audi Riverze w ostatnim w Płocku i był to jeden z najpiękniejszych setów, które słyszałem w życiu. Jako że mam ogromny sentyment, oczywiście Klang Künstler jednak wprowadził mnie trochę w świat mocniejszego techno, a ostatnio również sam koncertuje ze swoim labelem. I co ciekawe, Audi River niedawno wrzucił pewien sneak peek ze sceny, która wyglądała jak cirkus, a zawierała światła i oświetlenie właśnie z koncertów Klang Künstlera, więc być może podzieli się on z organizacją swoim niesamowitym, jeśli patrzy się na nagrania oświetleniem. Na pewno jest to set, na który bardzo warto czekać. To co jeszcze fajnego, czyli kolejnych dwóch bardzo podobnych headlinerów, czyli Marlon Hochstadt, którego to zapowiedziałem niedawno, znany też jako DJ Daddy Trans. Niesamowity booking, po raz pierwszy w Polsce, więc na pewno warto odwiedzić. Oraz Party Boy 69, który też już Audi River ma za sobą, co prawda w back-to-backu z Wiktorią, ale na pewno samemu też będzie fantastyczny. Oczywiście jest dużo więcej bookingów i w piątek, i w sobotę. Jeszcze nie wszystkie zostały ogłoszone, więc polecamy śledzić socjale Audi Rivera. Za chwilę usłyszymy się jeszcze pogadać o niedzieli, pomyślimy sobie o niej, jak to indyk, który o niej myślał, a teraz zostawiam Was po raz kolejny z Klang Künstlerem, z moim ulubionym utworem Weltschmerz.

0: Klang Quenchler, Weltschmerz. To jest piękny tytuł, piękna nazwa zespołu, a właściwie DJ-a, który, przypomnę, kiedyś grał jeszcze House, Melodic
1: tak,
0: House.
1: Tak, to jest fantastyczny lore, który uwielbiam, że ewoluował jego styl bardzo szeroko. Tak jak powiedziałeś, przypomina mi się nasz żart z pierwszej edycji Adriwra, na którym byłem, czyli ile członków liczy duet moderat, jakoś tak to szło.
0: Tak.
1: Już nie pamiętam nawet, ale było to niezwykle śmieszne wtedy.
0: Bardzo się dobrze bawimy na Adriwr i wam też to zalecamy. Bierzcie kalosze, jeżeli będzie deszcz, bierzcie płaszcze, ale warto to przeżyć, te sceny będą przygotowane na najwyższym poziomie, dźwięk będzie naprawdę niesamowity. Chociaż ja też przyznam, że warto zaopatrzyć się w ochronę słuchu, o czym niektórzy zapominają, a po kilku takich festiwalach to się przydaje.
1: Dokładnie.
0: Nam został już właściwie ostatni dzień, który też będzie warty odwiedzenia. Będzie na nim przede wszystkim DJ Heartstring, to jest duet z Wielkiej Brytanii.
1: Tak, chłopaki grali w zeszłym roku na, jeśli dobrze pamiętam, cirkusie i był to fantastyczny set.
0: Tak, świetnie się do tego bawiliśmy.
1: A wiadomo, że to jest gatunek, który siądzie zarówno w nocy na cirkusie, jak i za dnia na jednej ze scen leśnych. Przypominam, że w tym roku chyba też są trzy sceny, tak jak były w zeszłym roku, czyli w stylu techno, w stylu takim transowo-popularnym i drum and bassowa.
0: Jest, więc widzimy się pod wszystkimi trzema. Przypomnę też, że moim zdaniem niedziela jest zawsze najciekawszym dniem, bo organizatorzy sami od Audiolivera sobie wybierają ten dzień, żeby celebrować koniec.
1: Dokładnie.
0: Tym bardziej, że to będzie 20-lecie tego festiwalu. Bądźcie tam z nami w Łodzi.
1: Tak, warto zostać, warto zaśpiewać 100 lat. Z innych też napomknę niedzielnych fajnych wykonawców to oczywiście Delta Heavy, którzy też chyba grali w Płocku, z tego co wspominam, więc po raz kolejny gość, który już nas odwiedzał. Fajny, trochę pendulumowy drum and bassik. Bardzo przyjemne rzeczy. Oraz na scenie techno Mind Against. Też mi się przypomina, że chyba w Płocku grali.
0: Grali wielokrotnie w Płocku, też w Sunday. I wcześniej nie tylko w Sunday, ale też w Łodzi. Wydaje mi się, że raz zagrali. Na nich zawsze można liczyć, jeżeli chodzi o Melodic House. Was zostawiamy z DJ-em Heartstringiem. Mówił do was Maciej Bandesz oraz...
1: Tymek Gryszkalic, dzięki.
0: A realizuje na koniec Mateusz Leszczyński. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Może za tydzień, a jeżeli nie, to za dwa.

coming back to work and slack, the serious thing.

0: to taki.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Ziemianinu pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
2: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń.
1: I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

0: zajrzy.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Nie mówmy nikomu o tym, jak się

this darkness in you too? Have you passed through this night?

Bartosz Olszański, zaczynamy audycję po skryptu radioaktywnym. Na radiowym zegarze już 3 minuty po godzinie 21, więc najwyższa pora zaczynać. Dzisiaj będzie spotkanie trochę nawiązujące do tych afrykańskich skwarów, które mieliśmy ostatnie dni. Rekordowe temperatury, naprawdę nieziemska, można powiedzieć, afrykańska, no jakby tego nie nazywać. Pod tym względem ciężka pogoda, ciężki klimat. No i dzisiaj też ten ciężki klimat w audycji będzie. A to za sprawą płyty, której tytuł jakby doskonale odzwierciedla to, co mogliśmy poczuć przez ostatnie kilka dni. An Undying Love for a Burning World to Neurosis z nowym krążkiem, trochę takim nieoczekiwanym. Będzie okazja, żeby o tym poopowiadać, więc będzie mrocznie, tak duszno w pewien sposób, sludge metal. To jest ten gatunek, który dzisiaj będzie dominował. No i samych tuzów w gatunku przyniosłem, aż sam zdziwiony byłem, że niektóre zespoły to dawno tu nie były. No i będzie trochę zapowiedzi premier płytowych, bo jest już kilka pozycji zapowiadanych na jesień czy późną jesień. No i będę z wytęsknieniem oczekiwać premiery, już w niektórych przypadkach single się nawet pojawiły. No i są bardzo, bardzo zachęcające, więc pierwszym z tych zespołów, które dzisiaj zagoszczą, a które też zapowiedziały nowy album, jest szwedzkie Cult of Luna. No i dzisiaj akurat z singlem nie, ale coś ciekawego z trochę starszych płyt. No nie powiem, że z prehistorycznych, ale z tych starszych, no, czyli sprzed kilku lat. Lay your head to rest. Tak połóżmy sobie głowę i odpocznijmy, bo przez najbliższą godzinę będzie klimatycznie, ale też bardzo, bardzo ciężko. Tak zaczynamy dzisiejsze postscriptum.

Cult of Luna dzisiaj otwiera postscriptum z utworem Lay Your Heads to Rest. No i to jest propozycja z płyty A Down to Fear, jeszcze sprzed pandemii, bo z września 2019 roku. Taka siermiężna, ciężka, całkiem niezła płyta, bardzo długa zresztą, prawie 80 minut, mieszaninę progresywnego i sludge metalu. Zresztą sporo utworów tych dłuższych też w postscriptum już tutaj gościła. Dzisiaj Cult of Luna otwiera, bo parę tygodni temu ukazał się singiel zatytułowany In the Shadow of Your Shadow i tak samo będzie nazywać się nowy album, który 6 listopada będzie mieć swoją premierę. Lista utworów już nawet ujawniona, więc tak naprawdę już praktycznie wszystko jest zgrane. Wszystko jest jasne, tylko trzeba poczekać te kilka miesięcy na oficjalną premierę. 71 minut, 9 kawałków, w tym 3 powyżej 10-minutowe. 2 utwory z gościnnymi występami, więc myślę, że będzie interesujący album. Jakieś dziwne dźwięki w tle. To chyba tak, żeby dopasować się do tego, co dziś w audycji. Bo teraz czas na danie główne i Neurosis z 2 utworami. Jeden powyżej 10 minut, drugi prawie 10 minut. No i cóż, będzie okazja, żeby opowiedzieć, jakie zmiany, skąd ten album w ogóle się wziął, bo jego premiera to było duże zaskoczenie. Dzisiaj 2 utwory i zaczniemy sobie od Blind. No i pierwsza rzecz, która rzuca się w uszy, to głos, bo ten głos jest trochę inny od tego, co Neurosis można było usłyszeć 10, 15, 20, czy prawie 30 lat temu.

te wstawki, które ubogacają brzmienie w utworze Blinds. Jest tego więcej na Undying Love for a Burning World. No i poza tym oczywiście, poza tymi upiększaczami, pewnymi elektronicznymi właśnie elementami, które są przemycone niejako do muzyki, to z płyty wyziewa niemal jak z wulkanu na stare dobre Neurosis. Trzeba było czekać na ten album 10 lat właściwie, bo poprzedni album Fires Within Fires to jest 2016 rok, no i sporo od tego czasu się pozmieniało. Pierwsza rzecz to tak naprawdę wyrzucenie z zespołu założyciela Neurosis i głównego wokalisty, czyli Scotta Kellego. Stało się to jeszcze przed pandemią w 2019 roku, ale sprawa była jakby trochę schowana do szafy, do szuflady, można powiedzieć nieładnie, z uwagi na rodzinę i szacunek dla niej, rodzinę Steve'a. No, do członków zespołu doszły, powiedziałbym nawet potwierdzone, słuchy historii przemocy domowej właśnie w rodzinie Scotta Kellego. No i konsekwencją było wyrzucenie go z zespołu, odsunięcie od zespołu, wyrzucenie. W pewien sposób Neurosis wtedy weszło w stan uśpienia. No tutaj oczywiście nałożyła się pandemia, więc sprawa wyszła na jaw dopiero w sierpniu 2022 roku. No i powstało od razu pytanie, co z zespołem dalej. Sprawa była zawieszona aż do 2024 roku, kiedy zaczęli wspólnie próby z Aaronem Turnerem, który był liderem Isis, czyli drugiego takiego zespołu blisko skojarzonego stylistycznie z Neurosis. No, wydawało się to oczywiste. Isis już nie istnieje od kilkunastu lat, zakończyli działalność w minionej dekadzie. To aż było zbyt oczywiste, że było prawdziwe. No i faktycznie tak się stało. Aaron Turner dołączył do zespołu, szybko zaczął też swoje pomysły niejako wnosić, a miało się zacząć tylko od tego, żeby nauczył się kilku utworów z przebogatej dyskografii Neurosis, że można było na koncertach coś grać. Również z tych starszych propozycji, przy których Aaron po prostu nie miał jak uczestniczyć, bo wtedy w tym zespole nie był. No, skończyło się to w taki sposób, że te wspólne próby przerodziły się niejako w album. No i w marcu tego roku, 20 dokładnie, tak kompletnie z zaskoczenia, bez żadnej zapowiedzi, ukazał się właśnie An Undying Love for a Burning World, 12 album studyjny w dyskografii tego amerykańskiego, pionierskiego dla eksperymentalnego, ciężkiego metalu zespołu. No teraz dzisiejszy gwóźdź programu In the Waiting Hours. Tutaj też bardzo ciekawa pierwsza sekcja, taka trochę bardziej eksperymentalna.

The Waiting Hours, przedostatni utwór na Undying Love for Burning World, też taki z dwóch części tak naprawdę złożony, czy trzech, bo początek spokojniutki, później ta środkowa sekcja, taka trochę bardziej siermiężna, mocniejsza, duszna i później znowu jakby w tym kolażu jest powrót do takiego bardziej akustycznego na swój sposób nagrania i wyciszenia. Jeden z fajniejszych utworów na tej płycie, zresztą końcówka jest znakomita, no dzisiaj akurat nie starczy czasu na kończące album Last Light, jak będzie podsumowanie roku i czas, to te 17 minut to trzeba będzie wysłuchać, bo to naprawdę fenomenalny utwór, też skomplikowany, eksperymentalny, trochę taki powiedziałbym bliższy Isis niż Neurosis, to właściwie też taki joke można powiedzieć, że przyszedł do Neurosis wokalista Isis, więc Neurisis powinni się teraz nazywać, a nie Neurosis. Więc trochę taka gra słów. No nie zmienia to jednak faktu, że krążek został ciepło przyjęty. Dużo odniesień do rewolucyjnego Sun That Never Sets z 2001 roku, który trochę utorował post-metal jako gatunek muzyczny. Sporo właśnie takich eksperymentalnych, cięższych fragmentów wymieszanych ze spokojniejszymi na tym płycie się znajduje. A ta płyta, ta najnowsza, to też nowość nie tylko za sprawą wokalisty, ale też za sprawą producenta, bo od prawie 300 lat z Neurosis pracował Steve Albini. On jednak zmarł w 2024 roku i już nie mógł wyprodukować kolejnego krążka, więc tym razem ekipa z Seattle na czele ze Scottem Evansem wzięła się za produkcję. No i te 63 minuty muzyki, które możemy wsłuchać, no, jest przesycone tym, czym powinno, stylem, ciężarem, balansem, który też na tych poprzednich fenomenalnych krążkach był utrzymany na najwyższym poziomie. No to pod tym względem jakby zespół dowiózł. A jeżeli chodzi o same elementy liryczne, no i właściwie dlaczego tak się ten album nazywa, no to troszkę tak jak na poprzednich wydawnictwach, trochę taki komentarz muzyczny do tego, co się na świecie dzieje, więc wszystkie bolączki i stresy współczesnego życia, izolacji spowodowanej COVID-em, lękiem, niepewności, no generalnie jeszcze na to wszystko jest nałożone aspekt ekologiczny, czyli ten upadek, można powiedzieć, środowiskowy, upadek ekologiczny i ten Burning World to trochę taka metafora właśnie płonącej planety, która się gotuje sama z siebie, więc, a czy sama z siebie, no znikąd się nie gotuje. Jest trochę tak jakby odniesień do tego, że to też wina ludzka. Więc są momenty emocjonalnego takiego zastanowienia, zadumy, refleksji i te wszystkie trudne prawdy, które we współczesności jakby nie zawsze są wypowiedziane, tutaj brane są na warsztat i w tym ciężkim, bulgocącym gulaszu muzycznym są po prostu przez panów ze Stanów Zjednoczonych, przez Sextet, odmieniane na nowo i podawane właśnie w takim bardzo ciężkim wydaniu. Także The Undying Love for a Burning World to za nami, już połowa audycji ponad. Teraz czas na Isis, bo musi być Isis w takim zestawieniu. In Fiction, powrót do audycji, aż sam byłem zdziwiony. Nie grałem tego zespołu od 12 lat.

fiction prosto z rewelacyjnego Panoptikona z 2004 roku, choć w moim serduszku Oceanic zawsze będzie chyba tym najpiękniejszym i najładniejszym, najbliższym stylistycznie albumem w dyskografii Isis. Isis, który nie istnieje od 16 lat, ale na szczęście udało się ich zobaczyć na żywo na ostatniej trasie koncertowej po Wavering Gradient. To był chyba 2010 rok. Aaron Turner, tak w innym troszkę wydaniu niż New Roses, no ale granie podobne. No, mogliśmy sobie porównać, jak brzmi to u jednego i u drugiego zespołu legendy, jakby nie patrzeć tego gatunku muzycznego. A teraz Minsk. Zespół na pewno mniej znany, ale też zasłużony dla post-metalu, sludge metal, jakby tego nie nazywać. Dzisiaj trochę spokojniejszy kawałek The Chalice and the Dagger.

0: responsibility for my actions. Surely we could love each other as we love ourselves. That's the main thing. That's it. Nothing else. Absolutely nothing else is necessary. Do that and the way forward is clear. Isn't it? Isn't it? All right. So it's nothing but an old truth, repeated, said billions of times. Well, why hasn't it taken root then? Only we all wanted it, then everything could begin again.
1: Minsk, Youth for the Chalice and the Dagger ze Split Epki z 2018 roku. Bigot to razem z zespołem Zatokrew, taki album czteroutworowy został wydany. Ostatni do tej pory nowy materiał od Amerykanów. A na koniec dzisiejszej audycji Sea of Reeds i zespół The Ocean, to akurat Niemcy, specjaliści od postmetalu, którzy zapowiedzieli na wrzesień, pod koniec września ukaże się album Solaris. Już jeden singiel był, Light Pollution, bardzo, bardzo interesujący, będzie nowy. Nowych członków zespołu, nowych wokalistów, gościnnych występów we wrześniu czy w październiku będziemy sobie tego na pewno namiętnie słuchać. A tymczasem Sea of Reeds na koniec dzisiejszego Postscriptum. Przez ostatnią godzinę niemal przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski. Jeszcze przez 5 minut posłuchamy bardzo dobrego postmetalu z Niemiec. Dobranoc i do usłyszenia za tydzień.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

koleżanki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

acquarela, baba na mizerka, jestem sam, jak strażak pod lewą, palące miejsce.

job.

0: Rzymianinów, pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

archi, le sacchi fajki, ja na wózkowane ręce w kieszeni, parki.

works just like a knee.

nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdy któryś z twoich znajomych

0: to that.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W
1: południe.
0: No ale ja... Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

almost Halloween. I haven't done shit

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy. Proszę, chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz? Jazz.